0: Bardzo przepraszam, że ja tak wpadłem nieoczekiwanie, ale wie pan, widzę, światło się pali, tak sobie szedłem i wpadłem. Czy mógłby pan przedstawić gospodarza?
1: Będzie trudne, ja sam od paru tygodni staram się przedstawić gospodarza i dotychczas mi się to nie udało.
0: A czy

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Dzień dobry, 30 lipca, przedostatni dzień miesiąca lipca, sezon wakacyjny, urlopowy w pełni, można powiedzieć już na półmetku. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i członków naszej ekipy, prezenterki i prezenterów, którzy wakacyjnie odpoczywają. Życzymy fajnego słoneczka. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich i zapraszamy na dzisiejsze dwie audycje. Ja, tak jak mówiłem, sezon urlopowy w pełni, więc mało nas do pieczenia chleba, do grania na radioku, ale jesteśmy dzisiaj, ja i Gabi. Właśnie, lista powtórkowa, nasza lista przebojów na Radiu Larmo, lista numer 231. Zapraszam Was do posłuchania tych piosenek, na które głosujemy w tym tygodniu. A na godzinę 20 zapraszam Was na audycję Gabi Chorzowianki. Dziś muzyka ze studia w Meinerzhagen. Życzę Wam miłego właśnie słuchania, co by internet też funkcjonował, bo przy takich upałach, gdzie niegdzie jest, albo też i burzach, to różnie bywa. Lista numer 231, jedna piosenka, jeden utwór opuścił naszą listę, jest to Krzysztof Koniarek, Czas Wspomnień, i do wysłuchania tego utworu już troski zapraszam, no a potem przechodzimy do naszej dziesiątki, piątki z poczekalni. I tak to będzie dziś wyglądało. A pod koniec audycji do godziny 20, ja małe co nieco, coś się znajdzie.

Na naszej liście numer 231 w niedzielę pojawiły się dwa utwory z poczekalni. Jeden utwór, a można już powiedzieć przecież, bo przecież to nawet na stronie widać, duet Karo, miejsce ósme, powiedz mi, 10 tygodni na liście i tam mamy wolny, pusty plac, ale my tego utworu dzisiaj jeszcze posłuchamy. No to cóż, nie będziemy przedłużać, bo muzyki mamy z naszej listy przebojów, fajnej trochę do posłuchania, a dzisiaj też, jak to lista przebojów napis, pewnie pojawi się też i Adam z Lublińca, który nam podpowie, gdzie można w ten weekend zobaczyć naszych śląskich wykonawców i posłuchać, a my za chwileczkę posłuchamy piosenek z naszej listy przebojów, za głosy, które oddajecie pięknie, dziękuję. No i właśnie jeszcze informacja jest taka, że w tą niedzielę nie będzie podsumowania listy, dlatego też lista będzie cały czas otwarta i ja na Romówce też niedziela godzina 18 nie będziemy mieli listy. No niestety, tak jak mówię, sezon urlopowy jest, to Darek i Gabi też musi gdzieś, chce i musi gdzieś wyjechać. Lista przebojów 231 na bis.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Szumi, szumi morze. Słyszycie, jak szumi, szumi morze? New for you. Szumi, szumi morze.

0: No właśnie, lista powtórkowa nasza radiowa i Adam już z nami jest, który pisze tak. Witam na dzisiejszej powtórce Ciebie, Darku, i wszystkich obecnych. Z tego, co widzę, to chyba ostatnią, bo przerwa się szykuje. No właśnie, jaki urlop? Lista na urlopie? Czyżbyście się z Gabi do Polski wybierali? Adam, tego wszystkiego nie mogę zdradzić, bo cały urlop bym spędził rozdając autografy. I to wszystko zależy od Eli. Eli, będzie dobry internet. Eli, piach nie nasypie się do laptopa. No to już troszeczkę zdradziłem, gdzie będziemy. W ogóle tak szczerze mówiąc, niczego dokładnie do końca nie planujemy. Wszystko czas pokaże, wszystko zależy też i od pogody. Czyli Darku, będzie to jakaś dłuższa przerwa z tego, co mówisz, czyli najlepiej zerkać w ramówkę. No dokładnie tak, najlepiej zerkać na ramówkę, bo tak... Tam będą się pojawiały informacje o audycjach naszych prezenterów, którzy oczywiście ci, którzy w domu są, na pewno znajdą czas, żeby dla was grać. Zresztą z tego, co patrzę w notatkach, te załączniki, które są urlopowe, niektórym się też już skończą, także radio będzie na pewno grało. Gorzej będzie z listą, ale zobaczymy. Nic nie mówimy. Okej, Darku, to ja przekażę dzisiaj nieco więcej informacji, co w tym tygodniu i być może co za tydzień. A na koniec poproszę o tradycyjny zestaw. Okej, Adam, fajnie, że będą informacje o imprezach, występach naszych wykonawców, śląskich wykonawców. A tradycyjny zestaw, to ja Ciebie poproszę, zaproponuj dzisiaj, okej, tytuły? A nie, ale nie tak, że powiesz... Tomasz i Darku wybierz sam, tylko konkretny tytuł, ok? A my teraz będziemy słuchać utworu z miejsca 9. To jest mały spadek, bo z 8 na 9 Piotr Jurkiewicz. Cieszmy się chwilą.
1: Dziewiąte.

Miejsce ósme, 10 tygodni na liście, więc tu mamy wolny plac, ale miejsce ósme zajął zespół Małżeństwo z Chorzowa, czyli duet Karo, powiedz mi.

0: Dzień dobry, tu Ruda Śląska, prosto z RODOS. Tak radośnie rozpoczynają swój wpis Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej. Ja, nasi urlopowicze już są w domu, a dokładnie troski przebywają na swojej działeczce. Pogoda teraz dopisuje, jest 35 stopni, woda w basenie się fajniście filtruje. No cóż, pomidory i ogórki, pakisony są, ale wysuszone na wiór. O, nie miał kto podlewać. A nad morzem 19 stopni i zimno było. Ale co, dobre wszystko, co się szybko kończy? Ja, na urlopie czas bardzo szybko leci. No szkoda, że pogoda troszeczkę nie zafiksowała. Ale myślę, Zbyszku i Marysiu, że wykorzystaliście na maksa te momenty, kiedy słoneczko fajniście jednak świeciło. To Darku, życzymy udanych czasów, miłego wypoczynku. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz naszych urlopowiczów, życząc wszystkim super pogody. Dziękujemy i słuchamy dalej. Ja, jak to mówią, wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu, nie? A RODOS, ja... Wszystko to, co się samemu tutaj zasadziło, wszystko, co się tutaj podlewało, no nie miał kto podlewać, no troszeczkę szkoda, ale człowiek wie, że to mój leżaczek, że nikt mi nad morzem na przykład nie zajmie miejsca, albo tak, parawanu nie postawi, żeby zasłonić mnie od słońca. Ja, jesteśmy u siebie, prawda? I tak trzymać Bermudy, Karaiby czy inne, ponoć też przereklamowane. Pozdrowienia lecą na Rudę Śląską od nas. Dziękujemy za fajny wpis, za pozdrowienia. A piosenka już leci z miejsca siódmego. Bo tutaj mamy piosenkę o śląskim roku. Czas na śląski rock The Silvers, miejsce siódme na naszej liście. Proszę bardzo.
1: Siódme.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I kolejne wpisy od Adama z Lublińca. Ja, już słuchaliśmy duetu Karo troszeczkę wcześniej, to znaczy się oni są na miejscu ósmym, ten duet Karo. I Adam pisze: dla Stefana z duetu Karo dużo zdrowia. Ja. Elżbieta już na Facebooku parę dni temu informowała właśnie, że Stefan już jest w domu. Dziękuję wszystkim za dobre słowa, życzenia na Facebooku. No i to, tak jak Elżbieta pisze, najtrudniejsze już za nami. Mąż czuje się dobrze, odpoczywa w domowym zaciszu i zbiera siły, bo bardzo tęskni za sceną. A Adam jeszcze dopisał tak: a ja, Darku, wczoraj zaliczyłem wycieczkę i tam o dziwo wszyscy mnie też znali, bo krzyczeli: Adam, Adam, ale nikt nie podszedł o dziwo. Adam, bo musisz swoją ochronę nauczyć, żeby od czasu do czasu dopuszczali kogoś do ciebie, autograf na przykład, a nie, ja, bodyguard kurczę stanie, nie ma podchodzenia do Adama, nie ma. Pasmu zajnę, Adam. A co do weekendu, to ja nie mam pojęcia, co będzie, czy gdzieś będę, bo właśnie usłyszałem, że mamy znowu usterkę z szybą w samochodzie. Ojej, Adam, nie wiem, czy to czasem w rodzinie nie pomyśleć o kupnie nowego samochodu, bo ciągle coś z tym autem się dzieje. I kolejne fajne imprezy cię ominą. A co do piosenek, które Adam dzisiaj wybrał, to pisze tak: to może zagrać dzisiaj Tomka Korala, Lato, oj lato. Było coś takiego, ale chyba tytuł inny. Ja, tytuł chyba inny, ale ja to znajdę, ja to znajdę. Na pewno znajdziesz, skoro nie wiadomo, gdzie to lato, to chociaż niech to lato w piosence potrwa, a od Kobiet na walizkach poproszę Serce wie. Okej, Adam, zapisane, na pewno dzisiaj posłuchamy. I ponoć też, jak Adam pisze, The Silvers aktywnie spędzają wakacje. My ich mamy na miejscu siódmym z utworem Czas na Śląski Rok, a The Silvers mają teraz spotkania z seniorami, a do tego szykują piosenki na kolejną nową płytę. O, fajna informacja. Ja, bo dobrych piosenek i fajnych płyt nigdy nie za wiele. No i szkoda też, że niektóre zespoły niestety się rozpadają. Ja, jak na przykład Blue Party, bardzo lubiany zespół. Co prawda panowie Teroski solo, ja, ale co zespół, to zespół. Ja, posłuchaj Serca Blue Party u nas na miejscu piątym, bo i takie piosenki nasi słuchacze zgłaszają. Miejsce piąte.
3: Piąte.

0: I przy okazji, gdy tej piosenki posłuchaliśmy, informacja od Adama, Blue Party, a raczej już teraz ex-Blue Party, spotykają się tylko od czasu do czasu przy jakichś okolicznościowych imprezach. Ale ten weekend aktywnie zapowiada się dla jednego z członków Blue Party, czyli dla Kazika, czyli tego pana, co zawsze gdzieś tam grał sobie na organach, obecnie powrócił do zespołu Golden Mix, proszę bardzo. A Golden Mix w ten weekend, w sobotę, pojawi się na festynie w Bycinie, a w niedzielę na Święcie Miodu w Kośmidrach. Wstęp na te imprezy wolny. Czyli zapraszamy na Golden Mix w ten weekend, w sobotę, festyn w Bycinie, a w niedzielę Święto Miodu, Kośmidrach. Dzięki, Adam, za informację, a my lecimy z miejscem czwartym. Tu z poczekalni pojawił się utwór od kapeli Górole, Słoneczko na niebie.
1: Czwarte.

0: trzecie.
1: Na miejscu trzecim, tak jak w tamtym tygodniu, Mirosław Sołtysek, Piękne róże.

drugie. I kolejna piosenka, która trafiła na listę z poczekalni w niedzielę. Leszek Filec, Hej Opolka.

0: Leszek Filec, Hejo Polka na miejscu drugim, na miejscu trzecim Mirosław Szołtysek, Piękne Róże, a Adam nam podpowiada, że w najbliższą niedzielę Bożena i Mirosław Szołtysek pojawią się na corocznym święcie Ciapka Pusty w Kochanowicach przy Gminnym Centrum Kultury i Informacji. Ja, niedziela, Bożena i Mirosław Szołtysek, Kochanowice. Występ ich planowany jest na godzinę 18.30, a wstęp oczywiście wolny. Dzięki za informację, Adam. Adam, te rozki, ja tutaj tego, co żeś napisał, to nie rozumiem. Jaja sobie chyba robisz. Bo Adam pisze tak. Darku, a jak myślisz, jak nazywa się miejsce, w którym przebywają kury? No, kurnik, nie? Bo to tak a propos wczorajszej wycieczki. Czyżby chodziło o miejscowość Kurnik? Tam byłeś, Adamie? Czy właśnie odwiedziłeś w okolicy jakieś kurniki, żeby zaopatrzyć się w świeże jajeczka od szczęśliwych kurek? Coś dzisiaj jesteś bardzo tajemniczy. Nie powiesz do końca, o co chodzi. No ale okej, nie wnikamy. Lepiej posłuchamy piosenki z miejsca pierwszego, bo na miejscu pierwszym piosenka o Kasiu, fajnie. Kasiu, tylko z tobą. Taki tytuł tej piosenki jest. Paweł Siluk-Steiner, Kasiu, tylko z tobą. Miejsce pierwsze na naszej liście.
1: Miejsce pierwsze.

I czas na piosenki z naszej poczekalni na liście przebojów. Sylwia Drzewiecka, Zatańcz jeszcze raz. Chris Oxford, Duo, Chcę Cię Całować. Golec, Orkiestra, Bola to rozpala. Ich troje razem, a jednak osobno. I Adam Herz, Śląsk, Kawa i Ty. To jest 5 propozycji w poczekalni, na które głosujemy już w tym tygodniu. Pierwsza z tych propozycji to właśnie Sylwia Drzewiecka, której płyta ukazała się z każdym dniem. Wydało tą płytę wydawnictwo Best Records. No i ja. Nareszcie płyta dotarła, co już na ostatniej audycji mówiłem, że chyba będę musiał złożyć o reklamację, ale nie. Akurat nie, na następny dzień już płyta jest, więc mogliśmy już posłuchać tych piosenek kilka razy. Sylwia Drzewiecka w poczekalni z utworem Zatańcz jeszcze raz. Chris Oxford, Duo, Chcę Cię Całować. Dwie piosenki z poczekalni, na które możecie głosować.

Adam pisze tak, no Darku, przecież to jest proste. Darku, miejsce, w którym są kury, to kuratorium. Takie to mam wspomnienie z wczorajszej wycieczki do Ustronia, gdzie przy muzeum są właśnie kury i takie kuratorium się znajduje. A, to ja już wiem, to chodzi ci o tę Ustronię na Śląsku Cieszyńskim. Ja, tam podobno jest taki dworzec dobrych myśli i ja... Są też tam żywe kury i koguty spacerujące po terenie. Ja, kuratorium, no okej. A w miniony weekend odbyły się też dni Olesna z licznymi atrakcjami. Wśród nich nie zabrakło występów śląskich wykonawców. I tak w niedzielne popołudnie umilał w amfiteatrze czas Piotr Szefer, znany z wielu występów ze swoją córką Agnieszką. Lecz tym razem nastąpiła zmiana i z Piotrem wystąpiła Magda. I teraz to właśnie z nią będzie występował, bo Agnieszka ma trochę tam swoich obowiązków i nie byłaby w stanie występować. A po nich w amfiteatrze pojawiła się formacja Szatlet, czyli była spora dawka humoru. Dni Olesna są na tyle ciekawe, że odbywają się w kilku lokalizacjach miasta, więc każdy znajdzie coś dla siebie, tak pisze Adam. Jedynie niestety ceny przy stoiskach dość słone, bo na przykład porcja frytek kosztowała 25 zł, znacznie więcej niż w jakim fast foodzie. Nawet w otaczającym miasto restauracjach ceny były tańsze. No i Adam. No przecież o to chodzi. Jak jest taka impreza, to musi się ta impreza zwrócić. A szczerze mówiąc, z cenami, to wiesz co, ja boję się tego właśnie wyjazdu nad morze, jakie tam będą ceny. A ja od kilku tygodni marzę o takim pysznym dorszu. Ciekawe, jak mocno zatrzęsie mi to kieszenią. Kolejny utwór, bo lato rozpala Golec Orkiestra. Piosenka jest w naszej poczekalni i na nią również możecie zagłosować.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: To kuratorium to akurat nie było w Dworcu Dobrych Myśli, tam nie byłem, to było Muzeum Ustrońskie, pisze Adam z Lublińca. A propos rybek, to wczoraj w Wiśle, bo byłem w parku przy amfiteatrze, mieli na przykład halibuta. I a propos tego tematu rybnego, co podrzuciłeś, ja marzę o dorszu. Dobrym dorszu. Już sobie na YouTubie wykukałem, gdzie są najlepiej podawane dorsze. Także Adam, wszystko jest, wiesz, zapięte na ostatni guzik. A propos tematu rybnego, co podrzuciłeś, Darku, to powinieneś przecież wiedzieć, że nad morzem będą ceny słone. Dobre. Ja. Co tam jeszcze Adam pisze? Aha, Leszek Filec, proszę was, kaj to ja miałem, a tu mam. Wystąpi już za tydzień, 8 sierpnia w Lubecku, gdzie przez dwa dni będą ciekawe wydarzenia. O, i właśnie, słuchajcie. 8 sierpnia, 10. jubileuszowy konkurs Orki. Wspomnienie świętego Izydora Oracza, a po tych emocjach w namiocie orkiestra z Rusinowic, koncert Moniki i Leszka Filców, jeszcze jeden koncert i zabawa taneczna kolejnego dnia, 9 sierpnia, natomiast bardzo ważne historyczne wydarzenie, 800 lat Lubecka od samego popołudnia, więc msza święta, przemówienia, trochę historii, ogłoszenie wyników konkursu z poprzedniego dnia, czyli konkursu Orki, pokaz baniek mydlanych, koncerty lokalnych wykonawców i przedstawienie teatralne, w którym będzie pokazane wszystko, jak to w Lubecku się zaczęło. Program więc wypełniony po brzegi na dwa dni. Warto się tam wybrać i pooglądać na przykład z bliska traktory, a przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o Lubecku. 8-9 sierpnia. Ja. Zapraszamy. To było zaproszenie i informacja od Adama z Lublińca. 8 sierpnia, jak słyszeliście, Lubeck, sobie wyszukajcie w internecie więcej informacji. Jak gdzieś blisko mieszkacie, to może warto wybrać się na te dwa dni. A ponieważ to nie jest nad morzem, ceny nie będą słone. Ja. A tak a po, jestem ciekaw, ile zapłacił za kawę dla dwojga Adam Hertz. Ja. Bo przecież jest taka piosenka i u nas też w poczekalni jest Śląsk, kawa i ty. A propos właśnie, ile kosztuje teraz kawa w restauracji? Kto wie, ale oczywiście chodzi o Śląsk. Może Adam Hertz to wyśpiewa? Posłuchamy.

I tak na tej audycji zrobił nam się też poradnik dla osób wybierających się na to morze. Dzięki Zbyszkowi. Zbyszek Halemba, Ruda Śląska, pisze tak. Szefie, najlepsze ryby w Pucku. Flądra smażona w occie, zupy rybne oraz smakowity dorsz też się znajdzie, a ceny przystępne. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. Pozdrawiamy z Rudy Śląskiej, podpisany Zbyszek. Ja, Zbyszku, a ile tam, że tak powiem, kasiorki poszło nad tym morzem? Nie no, na biednego nie trafiło, nie? Zresztą taki wyjazd to człowiek nawet na to nie patrzy. Ale z tego, co patrzy się, co taki mądry podpowiadacz w internecie mi tutaj, jak zadałem pytanie, to on mi napisał, że tak, 70-90 zł za porcję dorsza z frytkami i surówką, to nie schodzi. Ja, czyli moja świnka skarbonka chyba pójdzie. No, chyba tak, chyba trzeba będzie. Nie, no, nie patrzy się na to. Najważniejsze, żeby smakowało. A jeszcze to fajniste morskie powietrze. No. Dobra, piosenki z poczekalni również są troski za nami. O godzinie 20 zapraszam Was na audycję Gabi Chorzowianki, za którą dorsz też już od jakiegoś czasu chodzi. Ja, ślinka cieknie. Zestaw muzyczny dzisiejszy od Adama z Lublińca. Co to miał? Aha, Tomek Koral miał być, piosenka o lecie. Jest, lato, oj, lato, a od kobiet na walizkach serce wie. A ja dołożę do tego z tej najnowszej płyty od Sylwii Drzewieckiej. Z każdym dniem płyta nosi tytuł Ja, Adam, ja ją mam, a ty jej nie masz, jestem pierwszy. Blask Akropolu. I podobno pojawił się dzisiaj albo wczoraj fajny teledysk właśnie do tego utworu od Sylwii. A więc Sylwia Drzewiecka, Blask Akropolu, Tomek Kora, Lato, oj, lato, kobiety na walizkach, serce wie. A Adam, tobie już pięknie dziękuję za dzisiejsze towarzystwo, za garść informacji o naszych wykonawcach, Zbyszkowi Halembie również za podpowiedzi i pozdrowienia. Ja już konsola pozdrowień będę powolutku zamykał.

Ja, jeszcze informacja od Adama, to skoro zahaczyliśmy o góry, to może taka ciekawostka. W Wiśle do niedzieli trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli impreza z tańcami, a przede wszystkim z folklorem, zarówno tym lokalnym, jak i zagranicznym. Kilka godzin znakomitych występów. A w jednej z cukierni w Wiśle, bardzo znanej na rynku, można kupić nietypowe lody z tej okazji. Jest to lody z oscypkiem, proszę bardzo, i z herbatą z zielin. Niedawno też otwarto tam nowe muzeum Adama Małysza, niedaleko amfiteatru. I jest na przykład pod tym obiektem figurka Adama Małysza. Słyszeliście? Do niedzieli w Wiśle trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. Adam poleca. A my już lecimy za chwileczkę z tymi piosenkami Tomek Koral i Kobiety na walizkach, ale teraz jeszcze witamy naszą koleżankę Ewę Figlarkę. Dobry wieczór, szefuncio Darku. Witaj, Ewo. Wpadłam tu, by się przywitać i pozdrowić wszystkich słuchaczy, co radia słuchają. Pozdrawiam też całą naszą ekipę radia. Życzę wszystkim radosnego wieczoru i poproszę o coś tam, dziękuję i do następnego razu. Oj, od razu coś tam, będzie to fajna piosenka. Ja z tej nowej płyty Jedna chwila od Klaudii i Kasi Chwołki, Country Yodel. No to posłuchamy w takiej kolejności. Lato, oj lato, serce wie, i potem dla Ewy Country Yodel w wykonaniu Klaudii i Kasi Chwołki. Ale ja już idę konsola pozdrowień zamykać, bo za wolno ją zamykałem.

i małe coś tam, czyli Country Jodel, Klaudia i Kasia Chwołka. Icha!

To była piosenka coś tam dla naszej Ewy Figlarki. Pozdrawiania też dla Marka, Ewo. Adam zdążył jeszcze napisać, że tak. A co do twojego pytania, Darku, a bo pytałem się, ile kawa u was kosztuje w restauracji na przykład. To wszystko zależy od tego, jaka ta kawa ma być. Wszystko to zależy. Wczoraj na przykład w drodze powrotnej wstąpiliśmy do znanego fast foodu i tam tata zaskoczony, bo nawet nie zauważył w kawie mleka, ale zapewniano go, że tak właśnie wygląda u nich kawa z mlekiem. Tak ich ekspres właśnie robi. Ja Adam, nie mówię o... Ja mówię o restauracjach, gdzie porządną kawę dają. Najlepiej taką zmieloną, w zwykłym młynku. Nie żadne fast food, nie. Te kawy z automatu czy chociaż w pracy taką piję, no ale to z musu. Darku, nie zdradziłeś nam, gdzie będziesz w Polsce. Życzę ci miłego urlopu, dziękuję. I nie wiem, co teraz napisać. Do zobaczenia czy do usłyszenia. Adam, możesz napisać do usłyszenia, bo my, kochani, jeszcze się usłyszymy w środę. Co ja gadam, środa? W sobotę jeszcze się usłyszymy. My rano dopiero ruszamy, a w zasadzie w nocy soboty na niedzielę, więc w sobotę wieczór jeszcze tutaj się z wami spotkam. No i to by było ode mnie na dzisiaj na tyle. A propos, jeszcze Adam pisze kulinarnych ciekawostek, to w Lubecku na tym konkursie Orki i jubileuszu miasta Lubeck będą między innymi kartofle z dymfrą. O, a co to jest? A to muszę Gabi zapytać, może to zna. Pewnie domyślam się, że to jakaś śląska... Jakieś śląskie żaryta śląskiej kuchni. Ziemniaki z dymfrą. Już to brzmi smakowicie. Dzięki, Adam, za informację. Jak słyszeliście, można jechać do tego Lubecka, bo tam jeszcze atrakcje kulinarne też będą. A teraz ode mnie z mojego kuferka, z naszego radiowego kuferka, z tych nowości parę utworów jeszcze zagram, bo już mnie tutaj Gabi za chwileczkę zacznie podsiadywać. Bo przecież ona o godzinie 20 przejmuje stery. Jej i wam życzę już fajnego, miłego, muzycznego wieczoru. I przypominam, jutro piątek, dla co niektórych jeszcze dzień pracujący. To taka dobra informacja na koniec audycji.

Paulina zaśpiewała utwór Proszę nie patrz na mnie w ten sposób. A jak mamy takich słuchaczy, którzy już troszeczkę lat mają, to może rozpoznali w tej piosence, jaki jest oryginał? Ja? Edith? Chyba tak. Coś mi takie informacje gdzieś tutaj, bo te piosenki, które troski słuchamy, to oczywiście otrzymujemy z wydawnictwa Fiesta Record albo też z MPN, czyli Music Promotion Network, takiego serwisu, który udostępnia właśnie nowe piosenki, nowe single radiom, na przykład internetowym, jak nasze, za co pięknie dziękujemy. Fajnie, że tam

Jesteśmy, więc dwie piosenki kolejne właśnie z takiej puli, którą ostatnio otrzymaliśmy, a ja wam mówię miłego wieczoru i do usłyszenia. A grał dla was listę przebojów na bis Darek ze studia w Meinerzhagen. No i nie znikamy ze studiem Meinerzhagen, bo za chwileczkę za mikrofonem Gabi, też ze studia w Meinerzhagen.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzowianka.

No i witam bardzo serdecznie w ten czwartkowy wieczór ze studia radiowego w Mainecagen, a witam wszystkich chorzowianka. Witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju, wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, kaj tej muzyki też słuchacie. Oczywiście witam wszystkich słuchających nos przez zaprzyjaźnione portale społecznościowe, czy to Facebook, czy GG, czy jeszcze jakieś inne portale. Wszędzie tam kaj Radio Larmo dochodzi i kaj je słychać. Tam was wszędzie witam. Dobry wieczór, guten Abend. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Darkowi pięknie dziękuję za jego dzisiejszą przeprowadzoną listę przebojów na bis. A dedykacja muzyczna dla Darka wyśpiewał Mike Fender Verliebt Verloren in Amarillo. To jest piosenka z roku 1973. A druga piosenka zaśpiewał Wesoły Masoż i Przetańcujemy całą noc. Ale nie my, nie, ale są tacy, co mogą przetańcować. Ja, Wesoły Masoż i Przetańcujemy całą noc. Chorubki witam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia osobom samotnym, bratniej duszy, a tym, co są na urlopach, słonka, pogody i dużo relaksu, odpoczynku, fajnego urlopowania. To teraz zaproszę na konsolę pozdrowień, bo ta już jest otwarta. Jakbyście tak prawie chcieli coś napisać, to zachęcam i będzie mi bardzo miło, jak będę mogła przekazać wasze pozdrowienia czy życzenia muzyczne w eter. A teraz już nie beblum, ale słuchamy. Mike Fender, Verliebt Verloren in Amarillo.

No i teraz co? Teraz kartka z kalendarza, na której to pisze, że jest czwartek 30 lipca roku 2026. Imieniny obchodzą Julita, Piotr, Leopold i jeszcze kilku innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest nam nic wiadome, ale wszystkim tym, co mają dzisiaj święto swoje i do fajrowania mają czas, to życzę wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Łask Bożych, obfitości, no i 100 lat wszystkiego najlepszego. A te życzenia płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna, wyśpiewo Maria Szymkow, urodziny. A ja powiem... Co najlepsze, wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Ja, kochani, następna piosenka, jaką mam, to będzie impreza na sianie. A wiecie, jakie fajne spanie jest na sianie, ten jak jest siano świeżo zwiezione z pola, wysuszone takie, to tak cudownie pachnie, że śpicie jak pod narkozą. Ja. Impreza na sianie, a druga piosenka zaśpiewa András Lavo i so schmeckte Sommer. Tak smakuje lato. Ja. Te siano to jest w środek lata zwiezione z pola do stodoły i taka fajna impreza. Posłuchajmy. Impreza na sianie. I so schmeckt der Sommer.

No i już mam tu kolejne piosenki, będą to Mirosław Sołtysek, Wesołe Trio, Nie mam czasu i Andreas Fultere, tego, że już dawno nie grała, Solamente tu, Sommernacht in Rom. Te piosenki przygotowane mam, a więc uszka szpicować i fajnych piosenek posłuchać. A mam nadzieję, że możecie fajnie spędzić czas, odpocząć po całym dniu ciężkiej pracy, bo jak tak słonko przypieko, to wszystko jest trudniejsze do zrobienia. Gorzej się robi, a odpoczywa się fajnie. A teraz jest pora na odpoczynek. To fajnie odpoczywajcie, radia słuchajcie. No i piosenki już dla was teraz polecam. Przygotowane są

No i witam bardzo serdecznie na konsoli pozdrowień urlopowiczów, którzy już są na swoich śmieciach zaś. Ja z urlopu powrócili, no i teraz odpoczywają na Rodos. Zbyszek i Marysia Ruda-Śląska, dobry wieczór kochani, witam. Dobry wieczór, witamy i życzymy udanych wakacji, smacznej rybki i słonecznych i ciepłych dni. Ja i serduszka też są dołączone. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich DJ-i, słuchaczy i całe kierownictwo Radyjka. A my słuchamy na działce, bo wieczór gorący. Dzięki. Ja, Zbyszku, Marysiu, wieczór jest naprawdę gorący. U nas dzisiaj było bardzo ponad, nie wiem, coś 33-34 stopnie. I nie było czym oddychać. Ja to było jak w kotle takim, jak w takiej pralni, nie? Wielkiej. Kaj jest tych kotłów w czy i trochę pranie się gotuje. Para jest duszno, parno i nie do wytrzymania. Tak było dzisiaj u nas w Majnacagnie. Ale teraz już jest trochę przyjemniej. Trochę powiało, postraszyło, że będzie burza, no ale jakoś to poszło wszystko bokiem. Tak to było. Zbyszku, Marysiu, pięknie dziękuję, życzę wam fajnie z tego wieczoru, dobrego odbioru, no a co do piosenek, to Cordero i Sax, Miłości Ton, a potem Alex Engel, Zome, Zone, Strand, Lato, Słońce, Plaża. Ja z plaży, żeście już wrócili, to teraz macie no lato i słońce. A na ogródku trowa i odpoczynek. To piosenki już przygotowane są za wpis. Pięknie dziękuję. Fajnego wieczoru dalej życzę. No i powiem do zaś.

Ja, za chwileczkę piosenka w wykonaniu kaszubskiej influencerki, a piosenka nosi tytuł Truskawkowa Pani. Wprawdzie ten truskawkowy sezon już mamy za nami, ale Truskawkowa Pani, tej możemy z przyjemnością posłuchać. Kaszubska influencerka. Naprawdę nazywa się Karolina Stańkowska. Początkowo zdobyła popularność w internecie, publikując zabawne filmy i materiały w języku kaszubskim, a z czasem zaczęła nagrywać własne piosenki, promując kulturę i język Kaszub. Jej wielkim przebojem stała się Tabaka, która przekroczyła 1,5 miliona odtworzeń na YouTube, a w swoich utworach udowadnia, że tradycją można połączyć z nowoczesnym tanecznym brzmieniem. No i to posłuchamy tej fajnej truskawkowej pani i kaszubskiej influencerki, a drugą piosenkę zaśpiewał Costa Cordalis. Ja träume eine Sommernacht, marzenia jednej nocy letniej. No i piosenki już przygotowane są, a teraz możemy ich też posłuchać.

na konsoli pozdrowień witam naszego byłego sąsiada z zamiedzy, czyli Himka. Dobry wieczór, Himek, witam Ciebie bardzo gorąco i serdecznie. Pozdrowienia dla Twojej żonki Joli, no i wszystkiego dobrego. No i myślę, że wszystko jest jak ma być u Was. I zdrowie, i robota, no i w ogóle wszystko. Achimek pisze, witaj Gabi za tymi sterkami tego radyjka. Pozdrawiam wszystkich prowadzących słuchaczy. A u nas padało i to dobrze. Wow, Himek, toście mieli szczęście, bo u nas to przeszło bokiem. Ja postraszyło, wieczysko było. Wszystko musiałam na balkonie zbierać, bo porozwalało doniczki. Ja się kulały po całym balkonie, no i musiałam to jakoś posprzątać. Ja, tak było, no ale deszczu ani kropelki. Himek, ja tobie pięknie dziękuję za obecność, za wpis. Piosenki przygotowałam też, a to będzie Chasey Bora Bora pośród fal i Fernando Express. Zoma Symfonii, letnia symfonia w wykonaniu Fernando Express. Do wpisu od Himka, któremu pięknie dziękuję, fajnego wieczoru życzę. No i Himek, to zaś.

Ja i za chwileczkę usłyszymy piosenki w wykonaniu Cordaro i Saxmonica, a potem Słońca Blask. Cordaro i Sax to formacja, która wyróżnia się połączeniem muzyki tanecznej z charakterystycznym brzmieniem saksofonu. Instrument ten nie jest tylko dodatkiem, stanowi jeden z głównych elementów ich stylu. A dzięki melodyjnym aranżacjom i koncertowemu brzmieniu zespół zdobywa coraz większą popularność na imprezach plenerowych i festynach. A więc posłuchajmy Cordaro i Saxmonica, a potem Słońca Blask. Piosenki już są przygotowane, zapraszam do słuchania. No i witam wszystkich niewitanych, którzy do nas dołączyli. Słuchacie Radia Larmo, a za mikrofonem Gabi Chorzowianka. Witam, fajnego wieczoru życzę.

Ja, a za chwileczkę weekend. Ja, weekend. Nie ten weekend, że będziemy mieli wolne, będziemy odpoczywać. Nie, nie, to jest weekend ten muzyczny, grupa muzyczna. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów disco polo w Polsce. A powstał w 2000 roku w Sejnach, a jego liderem od początku jest Radosław Liszewski. Ogromną popularność przyniósł im przebój Ona tańczy dla mnie, który stał się jednym z największych hitów historii polskiej muzyki tanecznej i osiągnął setki milionów wyświetleń w internecie. A więc posłuchamy Weekendu Ona tańczy dla mnie, a potem jeszcze jedna piosenka od nich. Wypijemy, popłyniemy. A kaj i co? To się dowiecie już zaraz.

Ja, ja tu jest. Wiecie, że nasz mózg rozpoznaje znajomą melodię już po kilku dźwiękach? Ja? Zanim wokalista zdąży zaśpiewać pierwsze słowo, mózg często już wie, jaki utwór za chwilę usłyszy. Dlatego niektóre piosenki potrafią wywołać wspomnienia dosłownie w ułamku sekundy. To teraz posłuchamy dwóch utworów. Ja nie powiem kto i ja nie powiem co, a wy mi możecie napisać, czyście odgadnęli, co to jest i kto to jest. Ja? Możemy tak zrobić? Tak spróbujemy. Dwie piosenki już są przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania, no i do napisania kto i co i jaki tytuł to jest.

Widzisz, kochanie, znów miałem rację. Mówiłem ci, że jestem najbardziej odpowiednim facetem dla ciebie.

i na konsoli pozdrowień witam kolejnego gościa, a jest to Tereska z Wąbrzeżna. Dobry wieczór, Tereniu, witam cię bardzo serdecznie i gorąco. Cieszę mnie, żeś też zawitała na mojej audycji. A Tereska pisze: witaj Gabi z Darkiem, serdecznie was pozdrawiam wraz z wszystkimi prezenterami i całą waszą familią. A teraz pozdrawiam wszystkich od A do Z słuchaczy radia. Pa, Tereska z Wąbrzeżna. Miłego wieczoru życzę. Pa. Tak pisze Tereska, której bardzo dziękuję. Cieszy mnie to, że jest. Ja? Tereniu, tobie, twojemu mężowi Jurkowi wszystkiego dobrego życzę. A co do piosenek, to dwie przygotowane są. Będzie to Kamraty, piosenko Płyń przez świat i Kaszubska influencerka Ja chcę hektara. To są piosenki do wpisu Tereski z Wąbrzeżna, której życzę miłego wieczoru i wszystkiego, co dobre. No i piosenki już też przygotowane są, a więc mogę posłuchać.

Wiecie co, kochani? Naukowcy twierdzą, że nawet zwykły uśmiech może poprawić nastrój. Kiedy się uśmiechamy, organizm zaczyna produkować substancje odpowiedzialne za dobre samopoczucie. A jeśli jeszcze przy tym leci ulubiona muzyka, efekt jest jeszcze lepszy. Beata Michalska, Uśmiechnij się, i Andreas Martin, Lieben, Leben, Lachen. Kochać, żyć i śmiać się, albo uśmiechać się. To są piosenki, jakie już przygotowane są na teraz. I po tych piosenkach będę zamykała konsola. Pozdrowienia.

No i zanim się pożegnam, to jeszcze mam trzy piosenki przygotowane: Abendweis, Barfuß im Sand, czyli boso w piasku, po piasku, Martin Marais, so schmeckt der Sommer, tak smakuje lato, i Ramon Rosselli, Eine Sommernacht mit dir, letnia noc z tobą. To są piosenki, którymi pięknie dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony wieczór.

Ja, kochani, i tak dobiega końca moja dzisiejsza dwugodzinna audycja. Za obecność, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów, żeście wysłuchali tej muzyki, jaką przygotowano miałach, za to pięknie dziękuję. My usłyszymy się tak chyba za jakieś 2 tygodnie. Ja. Zaproszę na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów, którzy będą audycję prowadzić na Radiu Larmo. No i zaproszę na jutro wieczór od 20:00 zaproszę na audycję naszego Petra z Köln. Godzina 20:00, Petra z Köln. Czy tam się coś zmieni? Tego nie mogę teraz powiedzieć, bo po prostu nie wiem. Zobaczymy, sprawdźcie w ciągu dnia, oglądajcie, bo szkoda by było coś przepasować, kogoś opuścić, kogo lubicie. Ja, czymcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Życzę teraz dobrej nocy, pięknych snów i zdrowego, radosnego przebudzenia o poranku. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Mainecagin. Do usłyszenia, pa, pa, a pożegnam się ja 3 piosenkami. Jestem zbyt szalona, Gabi Gold, Adam Chrola, Nie zapomnę tamtej nocy i Ta letnia noc, z tego, że ktoś jeszcze wcale nie grała, jest to jej melody, Ta letnia noc. No i zobaczę, czy coś jeszcze dołożę. Nie wiem. Dobranoc, pa, pa, do usłyszenia.